jaka Kie gornu porne stopta to surucy gorno baki Kosejko ci to dziuka i ma ojde marcu mafi Pokor to buzne bako cuba kide rejco spikno laj No struni unno poni decu nage te na cik malaj Bo mondo tio cikno laj harlaj swikar na soki No duko to stoplaj porcio ni ci ciał de bose moki Na forok pordej na mowi na forok kie gorno kozia cu Pro jas poriabtej nogo i progoti